Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

motherfucker off.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego systemu.

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: the man. Let go.
1: Dzień dobry, witajcie serdecznie. Radio Cenzura, czwartek, 20. Emitypy bez tajemnic. Mirosław Mikołajczyk i Maciej Witkowski. Witaj, Macieju.
2: Witam wszystkich, ciebie też, Mirosławie. Na kolejnych tajemnicach emitypowych.
1: Okej. Tajemnicach życia, które próbujemy w zasadzie rozwikłać, czy poznać, czy rozpoznać, czy rozróżnić przy pomocy emitypologii, czyli innego i psychocybernetyki, czyli zupełnie innego podejścia niż standardowa psychologia, zupełnie innej systematyki zachowań, zdarzeń w oparciu właśnie o przepływy energoinformacyjne, czyli dla tych, którzy mają, może widzą pierwszą naszą audycję. Emitypologia jest to typologia człowieka według EMI. Dotyczy EMI, czyli emocje, myśli, intelekt, intuicja, ale dotyczy przede wszystkim komunikacji, szeroko pojętej komunikacji pozawerbalnej, głównie pozawerbalnej, a więc zasadą wymiany energoinformacji z otoczeniem. Brzmi to bardzo skomplikowanie, natomiast sprowadza się do banalnej rzeczy, którą każdy z nas w życiu w każdej chwili odczuwa, czyli ja versus moje środowisko. Mam jako ciało, posiadam pięć, bez względu na moją świadomość, mój światopogląd, moją wiedzę, wykształcenie czy zapatrywania. Posiadam swoje ciało, to ciało ma jakieś parametry, ma dwie ręce, dwie nogi, głowę, ale również ma pięć zmysłów: słuch, węch, wzrok, dotyk, smak. Oczywiście ktoś tu może powiedzieć, o, jeszcze jest szósty zmysł z równowagi. W takim razie ten szósty zmysł intuicji przesuwamy na siódmy zmysł i tak możemy mnożyć. Ale de facto od wielu lat wiadomo, że jest pięć fundamentalnych tych zmysłów, określanych jako zmysły, czyli zmysł słuchu, wzroku, węchu, dotyku i smaku. I te zmysły mają receptory. Receptory, czyli czujniki, które rejestrują te bodźce z otoczenia. I to od tych czujników czułości, ilości, sposobu dróg przepływu, korelacji zachodzących między bodźcami i tym, co się dzieje. Może przytoczę tu sławetne słowa Wiktora Frankla. Między bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność twojego wyboru. Wiktor Frankl nie miał dostępu do psychocybernetyki i do badań i prac wybitnego naukowca profesora Mariana Mazura, który jest ojcem polskiej cybernetyki. To właśnie on stworzył psychocybernetykę, czyli zastosował zasady matematyczne funkcjonujące w cybernetyce, w nauce o systemach autonomicznych, przeniósł na zachowanie człowieka, czyli postawił sobie taką tezę. A co by było, gdyby popatrzeć na człowieka przez pryzmat właśnie przepływów energoinformacyjnych automatyki? No i wyselekcjonował parametry, które spełniają pewne warunki. No o tym nie będziemy dzisiaj mówili, chcielibyśmy się zająć innym tematem, natomiast takiego wprowadzenia i na bazie właśnie psychocybernetyki, korzeniami psychocybernetyki powstała zupełnie, w cudzysłowie, przypadkowo coś, co w tej chwili nazywam emitypologią, czyli typologią według EMI. Natomiast są to schematy na podstawie parametrów stałych człowieka, stałych, czyli takich, które nie zmieniają się w ciągu życia. One mogą w różny sposób się manifestować, w różny sposób przedstawiać, natomiast same mechanizmy są niezmienne. No i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, bo mam to na co dzień, że rodzi to wielkie zamieszanie w umysłach większości ludzi, ale jak to? To znaczy, że każdy człowiek jest taki sam? No nie. Ale z drugiej strony tak, no każdy ma głowę i ręce. No jak komuś utnie ręce, no to jest zniszczenie systemu, tak? Jak komuś utnie głowę, to również jest zniszczenie systemu. Ale system, który przyjmujemy jako pełny, kompletny, ma głowę, ręce, oczy i wszystkie inne rzeczy. Dokładnie takie same parametry posiada ten zespół, który nazywamy emitypem człowieka, czyli inaczej mówiąc, taką mapą jego przepływów, czyli jego sposobu przyjmowania i interpretacji bodźców pochodzących z otoczenia. Sprowadzając to do potocznego języka, Wiemy, jak dana jednostka będzie się zachowywać. Przy czym warto powiedzieć, że właśnie zachowanie jest już wynikiem, nie przyczyną. Czyli wracając do Wiktora Frankla, do Claude'a Shannona, do Pitagorasa, do Arystotelesa, wszyscy mówią o tym samym, czyli wejście, przetwarzanie, wyjście. Wchodzi bodziec, przetwarzany jest jakoś i wychodzi. Przy czym to wyjście podzielmy sobie na dwie przestrzenie. Wyjście wewnętrzne, czyli to, co mamy i nie pokazujemy, i wyjście zewnętrzne. I właśnie w zrozumieniu tych wyjść pomaga nam to, co w emitypach pokazujemy, czyli trzy perspektywy życia człowieka, co wałkujemy już to praktycznie w każdej audycji. I okazuje się, że dalej dla większości ludzi jest to coś w rodzaju wiedzy, która jest przyswojona w głowie, ale nie ma tego elementu aha, zrozumienia, żeby stało się to automatyzmem rozróżniania. To tylko przypomnę, pierwsza perspektywa, co ja mam w sobie. Czyli inaczej, ja w sobie mogę mieć różne intencje, różne myśli, różne działania. Druga perspektywa to jest, jak ja ten w sobie pokazuję się do świata zewnętrznego, czyli wysyłam sygnał do świata zewnętrznego w postaci mówienia, zachowania, reakcji, działania, min, tembru głosu, fuknięcia czy uśmiechu i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko komunikaty, które po drugiej stronie świat zewnętrzny odbiera, czyli odbiera moją drugą perspektywę. I tu mówiąc o tym wejście, przetwarzanie, wyjście, zobaczcie, wyjście może pozostać tylko w pierwszej perspektywie, czyli we mnie, czyli inaczej mówiąc, zagotuję się, ale poker face nie pokażę na zewnątrz, tak? Czyli wszystko się zadziało, wyjście zadziało się, ale czy wyjście pokazałem, czyli przetworzyłem przez drugą perspektywę? Nie zawsze. No i trzecia perspektywa to, jak faktycznie odbierają nas inni, czyli to, co naprawdę widzimy, dostrzegamy, odbieramy i interpretujemy. No i tu mamy cały ten schemat komunikacyjny. Więc w skrócie, emitypy zajmują się komunikacją głównie tą pozawerbalną, doprowadzając do prawdopodobnych zachowań na zewnątrz. Tak? To prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, nie dlatego, że wynika z wróżenia czy z jasnowidzenia, tylko dlatego, że jeżeli obserwujemy środowisko, to środowisko ma pewne zasady. Społeczność, tak? Społeczność przyrodnicza, społeczność zwierzęca i tak dalej. W związku z powyższym, młody organizm, który uczy się życia, albo wchodzi w kolizję z tymi, nazwijmy to, normami społecznymi czy ustaleniami, i wtedy to jest auć, boli i bardzo szybko jest korygowany, tak? Albo nie wchodzi w kolizję, można to przyrównać do jazdy slalomem. Jeżeli źle pokierujesz, no to rozwalisz słupki, tak? Jeżeli natomiast dobrze kierujesz, no to przejedziesz sprawnie. Kierowca samochodu, jeżdżąc po autostradzie, a jeżdżąc po górskiej, wąskiej drodze na przykład, tak? Są pewne zasady i ktoś powie, no nie przekraczaj prędkości, ale to nie wynika z chcieństwa czy niechcieństwa. Ja pomijam tutaj przepisy, które ostatnio są tworzone nagminnie, jakby był konkurs wewnętrzny rozpisany, kto głupsze wymyśli. Ale to się dzieje, tak? Natomiast praw fizyki nie zmienimy. Prawo fizyki jest proste. Jeżeli masz wąską drogę i masz taki i taki zakręt i masz taką i taką przyczepność tych czterech pocztówek, bo mniej więcej na takiej powierzchni trzyma się samochód, czyli dolega ta opona do powierzchni tylko na powierzchni jakby jednej pocztówki, no to jeżeli będzie przekroczona prędkość, to po prostu samochód wpadnie w poślizg i wpadniesz albo w skałę, albo w przepaść, albo gdzieś w drzewo, prawda? Więc bardzo szybko człowiek kierując się uczy się czego? Unikania bólu, a dążenia do przyjemności. Przyjemnością jest bezpieczne przejechanie, bólem jest roztrzaskanie samochodu czy porysowanie go, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc zobacz, Macieju, wchodzimy teraz na rejon tej samej komunikacji i wymiany. I może to, co o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, no to ty już wiesz, bo myśmy rano już o tym wspominali. Chciałbym porozmawiać o tym, jak ważny w komunikacji, w wymianie naszych myśli jest kontekst. Ale zanim dojdziemy, to chciałbym wam powiedzieć, podzielić się, ja już to kiedyś chyba robiłem tutaj na antenie Radia Cenzury, taką moją historię sprzed wielu, wielu lat, która stała się, dzisiaj nazwalibyśmy to memem, wiralem w moim środowisku. Otóż sytuacja była taka, że pojechałem wówczas z moim wspólnikiem, pojechaliśmy do jednego bardzo dużego zakładu na rozmowy o podpisaniu dosyć sporego, wartościowego kontraktu. No i pojechaliśmy, spotkanie się odbyło, wsiedliśmy w samochód, wracamy. Słuchaj, to były lata 90., to był jakiś 90., wiesz co, Chyba byłby to 92, trzeci rok, czyli początek lat 90. Wracamy sobie samochodem. Cisza, i ona trwała, ta cisza, każdy w swoich myślach analizuje. Ta cisza trwała może z 15 minut, może z 20 minut, ale w każdym razie bardzo długo. I ni stąd, ni zowąd ciszę przerwał mój wspólnik pytaniem: i co ty o tym myślisz? Ja popatrzyłem na niego zza kierownicy, mówię: ale o czym? A bo ty nie nadążasz za mną. Ja się zacząłem śmiać bardzo mocno, i on dopiero się zorientował, że przez ten cały czas on był gdzieś w swojej głowie, w swoich myślach. Czytaj, w pierwszej perspektywie, dzisiaj to nazwę, i w tej pierwszej perspektywie on był, jakby miał, nabrał przekonania, że skoro on w tym jest, a ja jestem obok, to ja też w tym jestem. Tak? No i teraz, dzisiaj, to było bardzo śmieszne, to przez lata w naszym gronie było powtarzane, przypominane i wszyscy z tego mieli wielki uśmiech na twarzy, ale ja zauważyłem później, że w życiu często się to powtarzało, powtarzało się w relacjach, powtarzało się no w relacjach, w każdych relacjach, tak, czy biznesowych, czy działaniach. Dzisiaj nazwę to, co się wydarzyło, gramatyką. Okay? W kontekście trivium. Zobaczcie, jak te wszystkie rzeczy, które gdzieś są bardzo niszowe, jeżeli to połączymy, zaczniemy to zauważać, to się łączy przepięknie w pełen schemat. Schemat fundamentalny, którym nie tyle można wyjaśnić wszystko, bo nie chodzi o wyjaśnienie, ale zrozumienie funkcjonowania, jak w rzeczywistości funkcjonujemy. Czyli przypomnę znowu, trzeba przypomnieć dla nowych słuchaczy, czym jest trivium. Trivium było to trzy nauki, które uczono już malutkie dzieci. Bez biegłej znajomości trivium nie można było podjąć nauki quadrivium, czyli w sumie te siedem nauk tworzyło tak zwane siedem nauk wyzwalających, wyzwolonych, które posiądnięcie tych nauk wyzwalało człowieka z okowów ignorancji, jak pisał Arystoteles. I teraz, kochani, trivium to była gramatyka, logika, retoryka. Przy czym nie w znaczeniu, który dzisiaj używamy słów. Znowu, definicje, tak? Na co bardzo zwracam uwagę, uczę się zwracać uwagę, o czym Maciej doskonale wie, ale zobaczcie, gramatyka wówczas w pojęciu trivium oznaczała zbieranie, rozpoznanie, zbieranie informacji, odpowiadała na pytanie, kto, co, kiedy i gdzie. Czyli mówiła o tożsamości osoby, tożsamości miejsca, tożsamości czasu i tożsamości rzeczy, tak? Logika, druga nauka z trivium, odpowiadała na pytanie jak, przepraszam, odpowiadała na pytanie dlaczego. Ja tu pomocniczo zadaję pytanie po co? Ponieważ to po co pytanie kieruje jakby myśli w zupełnie innym kierunku niż obecne dlaczego. Czyli jak zapytam dlaczego, to poczujesz, choćbyś nie wiem jak, to czujesz, że masz się wytłumaczyć, tak? To dlaczego nabrało takiego wyrazu, wybrzmienia takiego troszkę pretensjonalnego. No dlaczego? I wytłumacz się, tak? Natomiast po co? Zwróć uwagę, że jakby ściągało to jarzmo z tego tłumaczenia się, że masz chęć wyjaśnienia, masz przestrzeń, żeby wyjaśniać to, a nie przymus wyjaśniania, tak? Zobaczcie, subtelna różnica, ale pobawcie się, jak reagują ludzie, kiedy powiesz dlaczego? Na przykład z dziećmi to rewelacyjnie jest, a jak reaguje dziecko, kiedy zapytasz, a po co? Tak? I retoryka już odpowiadała na pytanie jak, czyli to było wysnuwanie wniosków. W związku z powyższym, naturalnym funkcjonowaniem naszym komunikacyjnym jest funkcjonowanie według trivium, czy ktoś sobie z tego zdaje sprawę, czy sobie to uświadamia, czy nie. I mój ulubiony przykład, dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie stary król i miał duże królestwo. Zobaczcie, co ja teraz powiedziałem. Powiedziałem gramatykę. Kto, co, kiedy i kto, co, kiedy i gdzie, tak? I teraz, czy chcemy, czy nie chcemy, jeżeli używamy sprawnie trivium, to nasza komunikacja jakby wznosiła się na nieco wyższy poziom zrozumienia, wzajemnego zrozumienia, czyli wzajemnej informacji i interpretacji. Dlaczego to jest takie istotne? Bo kiedy to trafiło do mnie już takie z 10 lat temu, to było też takie, a na początku, o, ciekawostka, ale później nagle kliknęło takie w głowie, takie kliknęło, aha. No i teraz, kochani, na wprowadzenie, dlaczego tak ważny jest w rozmowach kontekst rozmowy? Macieju, Teraz ci
2: Mirek, Mirek,
1: oddaję, bo już.
2: ja przedstawię naszą dzisiejszą też rozmowę i śmieliśmy się właśnie z tego kontekstu, bo kiedy zapytałem ciebie, co dzisiaj będziemy robić, to ja miałem w głowie, w pierwszej perspektywie, co będziemy dzisiaj robić w audycji. A ty odpowiedziałeś mi, że ty patrzysz, że trawa do ciebie mówi, że będziesz kosił. Z mojego kontekstu nie wynikało do końca, co będziemy robić dzisiaj na audycji, tylko ogólnie, co będziemy dzisiaj robić, tak? I w moim zrozumieniu tego kontekstu, a w zrozumieniu twojej. Nie usłyszałeś audycji, bo nie powiedziałem. I w kontekście, co się okazało? No, że zaczęliśmy rozmawiać o dwóch różnych rzeczach.
1: I teraz, kochani, przewińcie sobie jeszcze raz to i posłuchajcie wypowiedzi Macieja. Tak? Niech to, ja na tym przykładzie się oprzę, bo wiesz, najlepiej to jest na żywych przykładach.
2: Dokładnie.
1: Historia była taka, opowiadam wam według trivium, tak? Zasad trivium. Dzisiaj, przy porannej rozmowie telefonicznej, zaczęliśmy rozmawiać i padło pytanie do Macieja, jakie dzisiaj masz plany? I Maciej powiedział, tu mam pracę, tu mam klienta, tu ma to, tu ma tamto. A co dzisiaj, a jakie masz ty plany? A ja odpowiedziałem, popatrząc na mój ogród, mówię, o, dzisiaj trawa mi powie, jakie mam plany. Trawa mi już mówi do mnie, tak? I Maciej tak mówi, jaka trawa? Ja mówię, no trawa, która rośnie na ogrodzie. A, ta trawa, okej. Okay. Czyli już załapał. Zobaczcie, hasło trawa, trawa poszło dwuznacznie, tak? Czyli jak powiedziałem, że trawa jest już wysoka i trzeba ją skosić, no to wtedy klapnęło. I Maciej wtedy mówi, ale ja pytam o audycję. I zobaczcie, kontekst, w którym rozmawialiśmy na samym początku, był, jakie masz dzisiaj, Maciej, plany? Więc rozmawiamy w kontekście planów dzisiejszych. Na bazie tego pada pytanie, nie sprecyzowane, tylko pytanie, a jakie ty masz? No to jakby ciągłością, oczywistością jest dla mojej interpretacji, że Maciej pyta jakby w rewanżu, niejako, tak to powiedzmy, jakie ty masz dzisiaj plany? No więc patrząc na tego, no już trawa mi powiedziała, jakie mam plany, tak? A jemu chodziło o coś innego. Czyli tu pięknie już rozwinąłeś to właśnie, że w pierwszej perspektywie przeskoczył twój mózg już na to, co dzisiaj robimy w audycji, czyli twoja głowa już przeskoczyła gdzieś indziej. Natomiast zabrakło trivium, zabrakło gramatyki, tak? Zabrakło gramatyki, która tworzy kontekst, co, kto, kiedy, gdzie. Ok? I teraz, jeżeli to przeniesiemy sobie na codzienne życie, to zobaczcie, jak my właśnie, to co ja nazywam, jak rozmawiamy niechlujnie. Rzucamy hasła, zakładając, to za chwileczkę rozwiniemy, zakładając w ogóle nieświadomie, że skoro ja mam w głowie, to ktoś inny to widzi. I na to już są wspaniałe dowcipy, domyśl się, tak? Domyśl się. No to jest takie już wiralowe, domyśl się. Kochani, możemy się z tego śmiać, ale sprawa jest moim zdaniem, nie chcę powiedzieć wręcz alarmująca obecnie, ale jest niezwykle poważna. Niezwykle poważna, ponieważ my nauczyliśmy się mówić skrótowo. Nauczyliśmy się mówić, już mamy to, że tak powiem, we krwi, hasła, nie rób tak, weź to, zrób to. Zwróć uwagę, że kiedy rodzice zaczynają funkcjonować z dzieckiem i przejmują to, co ty lubisz nazywać rolę rodzica, czyli rolę tego wychowawcy, rolę tego przewodnika w życiu, to zazwyczaj posługują się nakazami. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób tamto. To dziecko dorastając nie zna innego języka, tylko języka nakazów. Mamo, daj, mamo to, mamo tamto. O, mama chce dobrze wychować, a poproś. I zobacz, dziecko mówi proszę, no to mama daje, ale dalej jest to wymiana poleceń. Nie uczymy dziecka tego, żeby powiedział, mamusiu, chyba jestem troszkę głodny, może byśmy zrobili coś i tak dalej. Nie rozbudowujemy tego spojrzenia, natomiast skracamy to, zawężamy. I zobacz, do czego dochodzi. W sukurs ugruntowania tego sposobu komunikacji przyszły nam technologia, czyli czytanie
2: tak.
1: SMS-y. Kiedyś były telegramy, wiadomo, że się płaciło za słowo, no to w takim razie telegram miał być krótki, konkretny, bo to kosztowało sporo pieniędzy, tak? Więc telegram był tak, przyjeżdżaj do domu, koń zdech, trzeba orać, tak? No i stop.
2: I to znamienne stop jeszcze tak ten
1: Tak.
2: granic.
1: I słuchaj, można by było przyglądać się, że te komunikaty, ta komunikacja taka nakazowo, skrótowo, konkretna, jest nawet takie, no przynajmniej w języku polskim, jest takie piękne określenie po wojskowemu. Konkretnie. To. Tylko, że umyka nam jedna rzecz. Kiedy ludzie zaczynają rozmawiać, nazwijmy tym językiem komend wojskowym, to wszystko pięknie działa. Pod warunkiem, że mamy jak gdyby wspólny kontekst. Tak? W momencie katastrofą jest, jako psycholog znasz to, bo masz te doświadczenie, to wiem. I co się dzieje, kiedy człowiek, nazwijmy to żołnierz zawodowy, nie potrafi tych rzeczy rozróżnić i przenosi swój nawyk funkcjonowania do domu. Tak?
2: Tak.
1: Może kochać najbardziej tą rodzinę, może kochać najlepiej, ale nawyk bije tu na alarm, cały czas o tym mówimy. Nawyk funkcjonowania, nawyk porozumiewania jest silniejszy, bo inaczej trzeba by było się bardzo zastanowić, przemyśleć, co powiedzieć za każdym razem. Nie mamy na to czasu.
2: No i tutaj właśnie jest ta kwestia ról, że bardzo często z pracy czy z funkcji, którą pełnimy, te nawyki przenosimy do domu i tu się zaczynają problemy w komunikacji. No, niesamowite problemy. Dlaczego? Dlatego, że my tych nawyków nie mamy. Mamy
1: Maćku,
2: ich.
1: użyłeś tu określenia, że przenosimy z pracy do domu, ale my z domu przenosimy do pracy.
2: Do pracy,
1: Czyli
2: dokładnie.
1: czytaj, z domu rodzinnego, w którym się uczymy, wychowujemy składni sposobu wyrażania, mówienia, czyli również braku trivium, które dochodzi później do szkoły podstawowej, w której zupełnie różne światy, różne środowiska, tak? Bo różni rodzice inaczej rozmawiają z dziećmi. Niektóre dzieci są pojedyncze, niektóre są w grupie, więc też jest zupełnie inny sposób zachowań. I nagle wrzuca się je w jedną klasę i uczy, i one wzajemnie od siebie nabierają też nawyków, powtarzając, powtarzając, powtarzając, wytwarzają nawyki. To tworzy odruchy, tworzy nawyki językowe, więc później, kiedy takie dziecko idzie sobie dorosłe życie, to już ma ukształtowane bardziej albo mniej te nawyki. Ba, nawet uczy się w zupełnie nieświadomy sposób, że w szkole to mogę sobie tak rozmawiać, ale w domu to tak, a na podwórku to tak, a tu nie mogę, bo mama usłyszy. I zwróć uwagę, czy to dziecko jest cały czas świadome, kiedy to mówi? Nie, to już jest nawyk wykształcony przy mamie, tak, przy tacie, w szkole tak, na podwórku tak. Oczywiście ja to spłycam teraz bardzo mocno, tak, żeby to wybrzmiało. Ale teraz zobacz. Dlaczego tak się dzieje? Bo mając swoją pierwszą perspektywę, kiedy my to, co mamy w środku, chcemy wyrazić na zewnątrz, no to napotykamy na pewną przeszkodę. Ta przeszkoda nazywa się druga perspektywa, czyli nasza garderoba. I wiedzą dokładnie to ci, którzy uczą się na przykład języka obcego. Umieją trochę, nie w stopniu perfekcyjnym, tylko umieją trochę ten język, nawet w stopniu komunikacyjnym. I teraz, jeżeli on chce wyrazić swoje myśli, to może użyć tylko słów, które zna.
2: No
1: Prawda?
2: tak.
1: Nie użyje słów, których nie zna, bo nie potrafi. A więc zobacz, język staje się, ten język obcy staje się ograniczeniem jego myśli. Ale w języku rodzimym, w którym się wychował i robił, bezproblemowo będzie to mówił. I już nam tu umyka, że również używa tylko drugiej perspektywy, czyli tego, czego się nauczył, jakich słów się nauczył, jakiej płynności, jakiej elastyczności w tym działaniu. I teraz zobacz, kiedy wracamy do naszego przykładu porannego, tak? Z którego żeśmy się fajnie uśmiali. W momencie, kiedy ja mam coś w głowie i jestem myślami i rozmawiamy, to ja mam, mówiąc to, co mówię, mam jakby absolutną pewność, absolutne przekonanie, zupełnie nieświadome, że przecież to, co mówię, to przekazuje pełny swój intencje, swój obraz. Ale umyka nam, że druga strona słyszy tylko drugą perspektywę. I jeżeli my rozmawiamy o jednym, na przykład o ogrodzie, co robimy, to możemy sobie pozwolić na skróty niż główne opowieści. Ale jeżeli nagle ktoś wyskoczy, a gdzie to przestawić? No postaw tam pod grządki. Wiadro? No a nie, a myślałem, że kwiat. Tak? Przecież mamy to na co dzień. Dlaczego? Bo myśli biegną szybciej niż słowa. Ja to powtarzam od lat, że słowa to nieudolne piktogramy naszych myśli. Zabierają tyle czasu. Ci, którzy mnie troszeczkę dłużej znają, to wiedzą, że ja potrafię nadawać jak na katarynka bardzo szybko, tak? Bardzo szybko. Uwierzcie mi, w mojej głowie i tak to jest jakby hamulec tego, co chciałbym powiedzieć w momencie, kiedy się wkręcę w rozmowę, tak? Więc.
2: A tutaj jeszcze wejdę w słowo, bo oprócz tego, co mówisz, jeszcze jest gonitwa różnych innych myśli.
1: Dokładnie tak, bo ponieważ moje zmysły, oprócz tego, że rozmawiam teraz z tobą, siedząc przed komputerem, to moje zmysły na przykład wzroku zauważają słońce i ogród za oknem, i tam ptak, i coś tam, to są wszystko bodźce. Natomiast moja uważność idzie przede wszystkim w tej chwili w rozmowę, tak? Ale używam automatyzmów języka, ja się nie zastanawiam nad każdym słowem. No i teraz zobacz, kiedy idziemy do szkoły, bardzo szybko kształtuje się nas na zasadzie klucza. To jest tak, jak zrobisz, tak jak wzorzec, dowolny. I to nie jest, podejdźcie do tego ani jako dobre, ani jako złe, bo przecież wzorcem jest litera. Nie
2: Tak.
1: pozwól dziecku wymyślać sobie, jak on chce litery. Za chuchu by się później nie dogadały, tak? Jeden pisze, drugie, trzecie pisze i tak dalej. Czyli wieża Babel się przypomina, sławetna. Ale właśnie dlatego, że mamy wspólne wzorce, wspólne, umowne, że litera A wygląda tak, B wygląda tak, to jeżeli chcesz, żeby ktoś przeczytał to, co piszesz, to musisz pisać zgodnie z wzorcem, zgodnie z kodem, tak? To, w jaki sposób stawiasz te litery, czy one są bardziej okrągłe, bardziej piękne, bardziej zawiłe, to nie zmienia rdzenia litery. Jest kółeczko i laseczka. Czy to kółeczko bardziej będzie spłaszczone, czy będzie zamknięte, dostawiona laseczka, czy będzie jedną ciągłą linią zrobione. To zwróć uwagę, że mózg różne warianty odczyta jednak jako A, prawda?
2: Tak, ale wiesz co? Ponieważ jak wiesz, jestem też powiedzmy znawcą psychografologii, to ma mimo wszystko to ma znaczenie.
1: Ba!
2: Jak układamy na przykład A? Jeśli na przykład A jest otwarte u góry, to też jest informacja dla osoby, która się na tym zna.
1: Która się na tym zna, która to studiuje, tak? I zna te warianty. Ale jasne, i to jest prawda, natomiast nie zmienia to faktu, że dalej mówisz o A.
2: Tak.
1: Prawda? I teraz można powiedzieć, że literka, całe nasze abecadło jest systemem kodów, które możemy wyrażać w różny sposób, różny konfigurować, ale znajomość poszczególnych symboli, tak jak poszczególnych run, tak jak kiedyś poszczególnych, nie wiem, hieroglifów i tak dalej, sposobów zapisu naszych myśli. Tylko my nie zapisujemy myśli, a zapisujemy słowa, tak? Czyli myśl tworzy słowo, słowo jest zapisane. Myśl tworzy melodię, melodia jest zapisana za pomocą kodu nut. Prawda? Jest to międzynarodowy, no właśnie, w muzyce jest międzynarodowy język, a i tak są pewne odstępstwa. Patrz, na przykład w Polsce określa się dźwięk H, na zachodzie B flat, czyli B, tak? A u nas B znaczy co innego, ale to są takie różne niuansiki. Natomiast dalej mówimy tutaj o wspólnym kodzie. I teraz, jeżeli dwie osoby zaczynają ze sobą funkcjonować i mają wspólny kod językowy, to już jest super, rozmawiamy w tym samym języku. Tak? Ale jeżeli zaczynamy używać określeń, słów, dźwięków dotyczących jakichś specyficznych rzeczy, które nie są doświadczeniem drugiej osoby, to druga osoba nie rozumie. Tak? Czyli czytaj, dziecko pyta, tatusiu, a co to są kombinerki? Ono nie wie, co to jest. I co tatuś może mu tłumaczyć, robić, albo wziął, popatrz, to jest to, to się robi to tym, tym, tym, tym, tym, tak? I tak dalej. I to dziecko zostawię, zobacz, obraz i różne warianty kombinerek. Tak? I oczywiście tutaj fachowcy zaraz powią w szkołach, nie, to są szczypce, to są to uchwyty, to są takie, ale ogólnie mamy też określenie kombinerki, to jest wszystko i tyle, nie? Czyli zbiór, który posiada w sobie zupełnie inne jeszcze elementy. No i podaj mi kombinerki, nie te drugie, prawda? Ale dalej to jest jeden zbiór. No to nazwij to, że to są szczypce. Jak zwał, tak zwał, podaj, nie dyskutuj. Tak? I teraz zobacz. Dochodzimy do pewnej niesamowitej, przyglądnijcie się temu, to jest po prostu coś niezwykłego, obserwacja tego, jeżeli wiecie na co patrzeć, że nagle okazuje się, że skoro ja mam jakąś intencję w głowie i tą intencję, czyli pierwszą perspektywę, i ja ją wyrażam poprzez mój zasób garderoby, czyli tej drugiej perspektywy, to ja mam święte wewnętrzne przekonanie, że przecież ja powiedziałem, to druga strona powinna to zrozumieć. A druga strona mówi, ale o czym ty mówisz? A ty głupi jakiś jesteś, czy co? Domyśl się, tak? I zobaczcie, na co my się denerwujemy. Na to, że druga strona nas nie
2: rozumie.
1: Że nas odbiera, że nie odbiera naszych intencji, że interpretuje wbrew nam. Co się zaczyna dziać? Zaczyna się sprzężenie zwrotne. Czyli ja coś wyraziłem, a ktoś z boku, czyli na przykład, teraz jesteś ty, Maciek mówi, albo w ogóle nie słuchasz, co ja do ciebie mówię. Co ja usłyszałem? Zarzut pod tytułem, że ja mam go gdzieś, że ja Maćka olewam, że ja nie słucham jego i tak dalej, tak? I teraz zobaczcie, to jest moje zrozumienie, a jeżeli ja miałem pierwszą perspektywę inną, to nagle czuję się, że ktoś mnie oskarża o coś, co ja w ogóle nie zrobiłem. Wiecie, jak już powstają konflikty?
2: Tak. A ja tutaj dam przykład z wczorajszego dnia, kiedy idę sobie za moją kochaną żoną i znajomą i one idą i ja mówię, idźmy w lewo. Co robią kobiety?
1: Idą.
2: Tak, idą.
1: Ale ja się nauczyłem lata całe temu mówić, jak ktoś mówi w lewo, ale w twoje lewo czy moje lewo?
2: Dokładnie.
1: Słuchajcie, od razu to rozładowuje sytuację i śmiech taki jest, nie?
2: Tak.
1: A która to jest lewa? No ta od ściany. I zobaczcie, lewo, prawo to też jest nazewnictwo umowne. Umownie. Myśmy się umówili, w tą stronę to jest lewo, w tą stronę to jest prawo. Lewa ręka, prawa ręka. Siano, słoma, jak to Kościuszko uczył chłopów, tak? Nie mogli załapać w prawo zwrot, w lewo zwrot, to kazał do jednego prawego buta, pokazał który, wsadzić słomę do lewego siano i mówił do nich komendy siano zwrot, słoma zwrot. Skuteczne. Chłopy momentalnie załapały i z tymi kosami po prostu potrafiły stworzyć szyk. Więc słuchajcie, popatrzcie, co on zrobił, jak już weszliśmy to. Nie tłumaczył im, nie mówił ich, że są baranami. On wiedział, że oni tego nie umieją, ale mówi, co oni znają, jak to zrobić, żeby oni zrozumieli, żebym w konsekwencji ja dostał to, co potrzebuję. Czyli szyk, tak? I wspólne działanie. No a czy my sobie to robimy? No nie. No nie. Dlaczego? Bo umyka nam ta rzecz, która się nazywa właśnie trivium, czyli gramatyka. I teraz wracam z powrotem do szkoły, bo żeśmy odskoczyli, że w szkole właśnie przez to, że uczy nas się wzorców, uczy nas się działania, to również uczy nas się poprzez klucze. Ktoś mądry na górze spadł, o dzieci powinny wiedzieć to. No i w całej Polsce już wszystkie dzieci uczą się takie, już w tej chwili ze książek historycznych znikają bardzo istotne rzeczy, to trochę to bardziej lub mniej przypomina czasy powojenne, kiedy nie wolno było mówić o Katyniu, wszyscy to wiedzieli, ale nie wolno było mówić, tak? Bo to było niedobra jest. I teraz o wielu rzeczach też ma się nie mówić, bo niedobra jest. Natomiast istotniejsze jest to, że w tej nauce skierowanej głównie na pamięciówkę według klucza zmieniono jakby szyk. Czyli zamiast uczyć dzieci trivium, uczy się ich pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. To poszło w tak daleko, że w tej chwili głównie nawet nie tworzy się pytań otwartych, żeby dziecko mogło się wypowiadać, tylko są testy.
2: Dokładnie, to testy. Chciałem powiedzieć.
1: Wybierz prawidłową odpowiedź.
2: Tak.
1: Tak?
2: I przez to, że wprowadzono testy, jak gdyby ograniczono naszą kreatywność.
1: Dokładnie tak. I wiedzą to, wiesz, testy na prawo jazdy istnieją odkąd ja pamiętam, jak ja robiłem prawo jazdy, już były testy, tak, na prawo jazdy. Wybierz jedną z trzech czy czterech odpowiedzi. Jedna bezsensowna, druga jeszcze bardziej, trzecia, wiesz, jakaś tam i tak dalej. Oczywiście później wielkie larum, bo stworzono testy, w których mogą być dwie poprawne odpowiedzi, nie? I o, no to już zamieszanie, to już nie fair. Nieistotne jest, jak to działa. Znaczy, nieistotne jest, co to robi, natomiast istotne jest, jak to działa. W sposób niezamierzony pozbawia się mózg małego człowieka sposobu korelacji działania, czyli myślenia. W konsekwencji uczy się nas jako dzieci, co mamy myśleć, zamiast jak mamy myśleć. I tu można powiedzieć, podbić się dwoma rękoma, podpisać pod tym, że faktycznie można powiedzieć, że to jest kształtowanie. Tylko w jakim kierunku? Jaki efekt? No ale teraz wiesz, stare powiedzenie, jak ślepy ślepego prowadzi, to obaj w dół wpadną. Skoro dzieci uczą dorośli, którzy byli nauczeni w tym systemie, to czego innego mogą nauczyć? Mało tego, żeby czasami tym dorosłym do głowy nie przyszło, że jednak chcą inaczej, no to funkcjonują w ramach systemu i są rozliczani dokładnie tak samo, według klucza. Więc choćby nie wiem, jak nauczyciel bardzo się starał i chciał, to ma, nazwijmy to, związane ręce. Choćby nie wiem, jak lekarz był pasjonatem medycyny i również medycyny naturalnej i bardzo chciał człowiekowi pomóc, no to nie może, bo są
2: Ale
1: procedury,
2: są,
1: inaczej
2: ale
1: zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, tak?
2: na szczęście, Mirku, są wyjątki. I tu polecam taki film, który mi się, no dzieci mi podsunęły. Polski film zresztą, chyba dwa czy trzy odcinki były. Pieprzyć Mickiewicza. Oglądałeś?
1: Nie. Ja nie oglądam telewizji rzadko kiedy.
2: Rozumiem, ale to jest właśnie to, że jeden nauczyciel jak gdyby w ograniczony sposób, ale zrobił coś nowego i stworzył z grupy dzieci, naprawdę wyciągnął takie perełki, że hej.
1: Jest wspaniały film, stary już film, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Zresztą
2: Tak.
1: tych filmów o tych nauczycielach, rebeliantach, tak to nazwijmy to,
2: Tak.
1: jest całe mnóstwo, bo tak naprawdę ci nauczyciele, mając swoją pasję do tej młodzieży, umiejąc dostrzec to, czego inni dostrzegali, taki prawdziwy nauczyciel, no to żeby mógł realizować siebie i faktycznie z tych dzieci wyciągnąć to, co dla nich jest istotne, to co wyciągnąć z nich tą perełkę, no to musi stać się rebeliantem, musi stać
2: Tak.
1: się takim
2: Systemowy, systemowy.
1: pozasystemowym, tak? Pozasystemowym w stosunku. I to jest też lawirowanie i kluczenie, prawda? Bo są tu pewne ograniczenia. I teraz zobacz, tak wykształcone dziecko dorasta do jakiegoś wieku, powiedzmy, do wieku 15-16 lat, gdzie już na bazie pytania-odpowiedzi stawia się przed nim zadanie rzutujące na całe życie. To kim chcesz zostać? To dziecko 15-letnie, które nie ma żadnego doświadczenia, dopiero jego biologicznie mózg budzi się do pewnych rzeczy, które są charakterystyczne dla dorosłego, on ma podjąć decyzję, kim chce zostać. Efekt? Myślę, że ponad 80% ludzi nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie.
2: Dokładnie.
1: O czymś to świadczy. I ktoś powie na kontry, no tak, no ale jednak są ludzie, którzy wybrali i pracują i są szczęśliwi. No, w totolotka też ktoś wygrywa. Tak? W totolotka też to wygrywa. Natomiast wiesz, nie chodzi tutaj o statystykę, bo statystyka jest niemiłość bezduszna, tak? Natomiast chodzi tutaj o sam fakt, że o czymś to pokazuje, że takie kształtowanie człowieka, no wiemy od czego ono się pochodzi, to jest od tego rytu pruskiego, czyli masz zostać żołnierzem albo pracownikiem, tak? To nie jest kształtowanie, to jest formowanie jednostki, żeby pasowała do odpowiedniego schematu społecznego. Ten schemat, nazwijmy go umownie system, pilnuje, że wszyscy, którzy odstają od systemu, są delikatnie mówiąc korygowani. Do korekcji używa się różnych, że tak powiem, narzędzi. Natomiast te narzędzia można podzielić na dwie grupy: kij, marchewka. Wszystko. Tak? Czyli znowu
2: Ale
1: ból, przyjemność. Ból, przyjemność. I tyle.
2: przychodzi mi też takie określenie, które idealnie do tego pasuje: konformizm i nonkonformizm.
1: Można tu tworzyć bardzo szerokie słowotwórstwo, natomiast cokolwiek to nazwiemy, jakkolwiek to rozróżnimy jeszcze bardziej i bardziej szczegółowo, sprowadza się do bardzo prostej zasady. Dążenie do przyjemności, ucieczka przed bólem. Na to się nakłada potrzeba akceptacji, czyli filary podświadomości i tak dalej, tak? Natomiast wracamy, chciałbym wrócić z powrotem do tego kontekstu. Kochani, zdajmy sobie sprawę, i to jest bardzo ważne, że właśnie w tym procesie kształtowania, wychowania, od domu rodzinnego, nagle wchodzimy w samodzielność, a więc samoodpowiedzialność, która nas dopada jak obuch. Czyli zaczynamy bezpośrednio odpowiadać za swoje czyny. W jaki sposób? No właśnie, poprzez kłótnie, poprzez bójki, poprzez niezgody, poprzez kary nagle stajemy się pełnoletni, tak? Ale w pełnoświadomi.
2: No właśnie.
1: I proces kształtowania trwa dalej, ponieważ wychowanie przeszło w rozrywkę. Już jesteś dorosły, wykonujesz pracę, to musisz odpocząć. Nie wymyślaj, jak chcesz odpoczywać. My ci pokażemy, co trzeba zrobić, tak? No i widzisz otoczenie, widzisz kolegę, zaczynasz szukać swoich pasji, coś, jak odkryłeś się wcześniej, to super, jak nie, to nie. I zwróć uwagę, że człowiek, który idzie swoją, nazwijmy to, zainteresowaniem, pasją, naturalnie zdobywa informacje. Tylko co mu po tej informacji, po tej wiedzy, po tym doświadczeniu, jak nie ma certyfikatu?
2: No właśnie.
1: Tak? Czyli jak nie masz dyplomu, to mogłeś poświęcić 30 lat na studiowanie medycyny i znać lepiej niż nie jeden lekarz. Masz dyplom?
2: Mhm.
1: Nie. A do egzaminu masz przystąpić? No nie. A studia zrobiłeś, to jak chcesz przystąpić do egzaminu? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak?
2: Tu z kolei mi się przypomina film Znachor.
1: Tak. Dokładnie, dokładnie, tak? On się przepięknie kończy, wzruszająca historia, ale on pokazuje, popatrz, od tego czasu dalej nic się nie zmieniło. I to nie dotyczy tylko lekarzy, dotyczy to w zasadzie każdego jednego zawodu. Z jednej strony, ja to rozumiem, to jest dobre, bo trzeba to ograniczenie, bo ktoś, wiesz, przyjdzie i powie, bo ja się znam. No tylko trzeba tą znajomość weryfikować. A czasami nie ma na to czasu, więc taki glejt pokazuje obcemu policjantowi, że ja jednak przeszedłem ten kurs i mam pozwolenie na to, żeby jeździć samochodem. Czytaj, czy patrzeć na to, że pozwolono mi jechać, czy patrzeć na to w kategoriach, hej, ty nauczyłeś się, poznałeś się, a przynajmniej powinieneś, zasady ruchu, żeby nie być zagrożeniem. I na to masz glejt, że możesz się poruszać, że znasz te zasady. Tak? I obcy policjant, który mnie pierwszy raz na oczy widzi, zatrzymuje mnie i mówi, proszę pokazać prawo jazdy, czy panu wolno się poruszać po drodze. A ja mówię do niego, nie mam, ale ja umiem jeździć. To co ten policjant ma teraz wsiąść ze mną i pojechać na tor, żeby mi pokazał, jak ja parkuję, jak ja robię, jak ja coś? No nie ma na to, wiesz, elementu. Więc tego typu zaświadczenia czy certyfikaty są bardzo istotne, natomiast przybrały pewnego, znowu jak wszystko, wahadło kuriozalnego działania, tak?
2: Dam przykład z mojej historii gdzieś tam tego. Ja w dzieciństwie, w młodości, no jeździłem dużo na rajdach, tych kręciołkach i tak dalej. Mieliśmy takiego chłopaka, który miał 16 lat, nie miał prawa jazdy, ale na tych kręciołkach tam ojciec mu pozwalał i on po prostu robił takie rzeczy, że wygrywał wszystkie zawody. Jako szesnastolatek sześciokrotnie zdawał

0: A ile razy w życiu my jesteśmy tymi egzaminatorami? I tu bym zapalił czerwoną lampkę, zatrzymajmy się, bo o kimś można bardzo dużo rozmawiać, ale ile razy my jesteśmy egzaminatorami? Ja bym powiedział, że nieustająco jesteśmy egzaminatorami. Nieustająco. Dlaczego? Bo wszystko, co widzimy, interpretujemy. Wszystkie bodźce pochodzące z otoczenia, czyli czytaj również zachowania naszych bliskich, dalszych, innych, wszystko, co się dzieje wkoło, my w jakiś sposób przyjmujemy, przetwarzamy i interpretujemy, nadajemy temu znaczenie. No i głupie te drzewo, czemu ono nie rośnie tak? A w ogóle to Bóg spieprzył całą robotę, bo to powinno być tak i tak i tak. I jak jest takie ładne powiedzenie, tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy idee. Tak? I teraz zobacz, z takim nastawieniem, z taką świadomością, dwoje ludzi postanawia w wielkiej miłości, w chęci, w pragnieniu, w oczekiwaniu połączyć się na dobre i na złe do końca życia. I to jest cudowne. I to jest cudowne. Natomiast zaczyna się pewien taniec, czyli jak już się postaraliśmy, to wchodzimy w tą automatykę. Co ty o tym myślisz? O czym? Nie nadążasz za mną. Jesteś głupi, jesteś głupia, jesteś toksyczny, ty jesteś toksyczny, to ty mnie denerwujesz, bo jakbyś nie robił tego, to bym cię nie denerwowała, a ty to możesz się do mnie inaczej odzywać. A jak mam się odzywać? Nie wiem jak inaczej, bo mnie denerwujesz, tak? Nawet Alosza Avdijew tam miał taką fajną piosenkę, jak mnie bez przerwy denerwujesz, to nie dziw się, że jestem zły. Człowiek się w pracy nacharuje, wraca do domu, a tam ty. I tak dalej. Proszę Państwa. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my przede wszystkim w stosunku do siebie nie zadajemy sobie trudu rozpoznania w tym wszystkim, co robimy, właśnie banalnego, trywialnego, nudnego trivium. Czy jesteśmy pewni, że to, co słowami mówię do drugiej osoby, czy to coś posiada odpowiednią gramatykę, czytaj kontekst? Maciek, czy
1: No.
0: lubisz jedzenie? No to zależy. No nie możesz mi konkretnie odpowiedzieć, lubisz czy nie lubisz? To jest pytanie bardzo manipulatywne i często ja to słyszę w różnej formie, na przykład, a lubisz spacery? To zależy. No nie możesz konkretnie odpowiedzieć, czy lubisz czy nie lubisz? Teraz tak, zobacz. To jest pytanie typu, czy przestałeś zdradzać swoją żonę? Tak czy nie? Nie możesz konkretnie odpowiedzieć, tak czy nie. Czy lubisz spacery? No wiesz, piździ na dworze, leje i muszę iść, to raczej nie lubię. Ale jak idę, mam czas, mam wolne i idę sobie, nie wiem, na spacerek, to lubię. Jeszcze w fajnym towarzystwie bardzo lubię. No więc lubię te spacery, czy nie lubię? To zależy. Od czego? Od
1: Od kontekstu.
0: gramatyki, czyli od kontekstu. I słuchajcie, jeżeli popatrzycie na to w ten sposób, to nagle co uważniejsze osoby zobaczą, ja pierdziulę. Ile razy nie złapałem w ogóle, poszły słowa, poszło to, intencja poszła, pierwsza perspektywa przecież ja mam, a w ogóle nie zadałem sobie pytanie, czy ta druga osoba mnie dobrze zrozumiała. No i teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, ale co z tym zrobić? No w zasadzie odpowiedź jest banalnie prosta. I to też od tysięcy lat wielcy mistrzowie mówią. Najczęściej spotyka się to pod hasłem: świat jest twoim lustrem. Co
1: Ale zwróć
0: wysyłasz i wraca?
1: uwagę,
0: No?
1: że to pytanie zadane, co masz na myśli mówiąc to czy to,
0: Momentalnie tak.
1: prawda? Ono daje właśnie zastanowienie się nad kontekstem.
0: Z jednym wyjątkiem, w rozmowach z mężczyznami, jak to pastor mówił, o czym myślisz? O niczym. Nie możesz o niczym myśleć, tak? Mężczyźni, pamiętajcie, mamy nothing bags. Pudełko nicości, tak. Natomiast kobiety nie mają tego. Niech zazdroszczą, nie? Ale mają za to inne rzeczy. Fajne. No. I wracamy. Kochani. Kontekst rozmowy jest bardzo istotny, ponieważ to kontekst rozmowy tworzy środowisko, w którym albo się porozumiewamy, albo nie. I teraz zobaczcie, troszkę nam się kończy czas, Ale myślę, że to pociągnijmy w drugiej audycji, bo to jest
1: Tak,
0: nie warto tego
1: absolutnie.
0: skracać, tak? Nie warto tu pójść na skróty, ale zwróćcie uwagę, na pewno macie doświadczenie w życiu, że rozmawiacie

0: z jedną osobą i płynie. I jakbyście się rozumieli w pół zdania, w pół słowa, w współdziałaniu. Pary, które są ze sobą jakiś lat, to, jakiś czas, to mówią, ja go już znam, on to wiem, wiem, rozczytuję go, czyli czytam go, potrafię go czytać. Ale i te pary rozbijają się o niezrozumienie, kiedy rozmawiają o innych rzeczach. Inne rzeczy, czyli niewyjaśniony kontekst, tak? Co na... I to się później sprowadza do tego, komu na czym zależy, z jakiego powodu, dlaczego chcesz mieć tak, a nie inaczej. Co ma ci to dać? Ale wracamy do tego lustra, tak? Świat jest twoim lustrem. Zobaczcie, jeżeli ja mam swoją pierwszą perspektywę, ubieram ją w drugą perspektywę i wysyłam sygnał do środowiska, tak to będę nazywał, do drugiej osoby, do trzeciej osoby, do grupy, do środowiska, to środowisko mi odpowiada na mój sygnał. Jeżeli odpowiada mi inaczej niż ja oczekuję, inaczej, nie w pełny sposób, niedokładnie, z innej strony, to dla mnie powinien być to sygnał, środowisko źle odczytało mój sygnał. Uwaga, powinienem zmienić sposób nadania sygnału, tak? Czyli powinienem inaczej to nazwać. I słuchajcie, ja przez pracę z emitypami zacząłem się bardzo uczyć zwracać uwagę, to co mówiłem, na słowa. I teraz to się dzieje już teraz automatem. Słuchaj, to jest niezwykłe. Jak nauczysz swoją podświadomość, to ona będzie pilnowała za ciebie, bo i tak to nie ma nic innego do roboty. Więc i tak to robi, i tak to robi. Pytanie tylko, jaki kod, jaki program jej sobie wgrasz, tak? I teraz moja podświadomość momentalnie wychwytuje, jak coś mówię i widzę reakcję jakąś dziwną. Po drugiej stronie, czyli albo inna odpowiedź, albo jakieś takie dziwne zachowanie, to moment, a zwłaszcza jeżeli jest kontra, to momentalnie jest u mnie na zasadzie, czekaj, to ja to źle powiedziałem, może inaczej to wyjaśnię. Okay? Czyli chcę się upewnić, mówiąc inaczej, chcę się upewnić, że druga strona na pewno zrozumiała to, jaką ja mam nie tylko intencję, ale słowa. Co mi w tym pomaga, podpowiadam wam. Bardzo często odkryłem pewną magię składni. Poczekaj, bo przyszło mi coś do głowy i mówię. I teraz osoba, która się z tym nie zgadza po drugiej stronie, nie atakuje już mnie, tylko atakuje jakby tą myśl, która mi przyszła do głowy, a to podświadomość nie odbiera jako atak na mnie. Dzieje się magia w komunikacji. Łamanie schematów, o czym żeśmy mówili, tak, komunikacyjnych, czyli jeżeli dochodzi do eskalacji, to złamanie schematu, zmiana. Na tym polega dowcip, na tym polega cała idea kawałów, które sobie opowiadamy.
1: Tak.
0: Absolutnie złamaniem, nieoczekiwaniem tego, czego by ciąg przyczynowo-skutkowy prowadził. Ale ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest wynikiem naszego nawyku. Jak to, to to, jak to, to to, jak to, to to, przez lata powtarzane. W dzieciństwie, w szkole, na studiach, w pracy, w relacjach. Tak? I teraz chcesz wsadzić mleko do lodówki, dopóki się nie ożeniłeś, to nie wiedziałeś, że można to zrobić źle. I pół biedy, ale jeżeli za każdym razem robisz to źle, to w pewnym momencie zaczniesz się bać wkładać mleko do lodówki. Powiedz, ja nie będę wkładał. Dlaczego? Bo i tak to zrobię źle. A to się w końcu naucz. No jak się naucz, jak za każdym razem inaczej i strzel w to, to lotka się, że tak jest dobrze, a tak jest niedobrze, tak? Więc zobaczcie, systematyka, klarowne, jednakowe wzorce, jednakowy kontekst, w którym się porozumiewamy, pozwala na to, że my możemy tą komunikację prowadzić na skróty, czyli przyspieszyć, ale tylko wówczas, kiedy mamy kontekst. Tak?
1: Odpowiedni kontekst zmienia zupełnie sposób komunikowania się.
0: Słuchajcie, ostatnio wrzucił mi się taki króciutki filmik pani. Ona była jakimś specjalistą od zarządzania, marketingu i budowy zespołów. Widać było, że kobieta naprawdę ma wiedzę, ale to ja bym powiedział, bardziej to czułem, że ma, niż faktycznie wypowiedziała. Ponieważ słownik, którym ona się posługiwała, ja mam świadomość, nie jestem w stanie wam tego przytoczyć, ja mam świadomość, że to był słownik stricte korporacyjny, z kiedyś to się ładnie określało, z makaronizmami. Mhm. Czyli krótko mówiąc, przypomina mi się po prostu Ania i kochaj albo rzuć i zaplejował, tak? Zaplejował pole trzy palce, nie? Jak tłumaczył. Czyli to jest taki Polish English, który przekłada się na gwarę, na żargon korporacyjny, i ludzie, którzy są wykształceni w korporacji, już to wiedzą, o co chodzi. A dla mnie, ja jej słuchałem, mówię, o czym ona mówi? Dlaczego nie używa polskich słów? Mówi w polskim języku, więc dlaczego idzie na skróty? I teraz taka osoba ma tak wkodowane, zobacz, hasła i te piktogramy myśli, że jej łatwiej jest rozmawiać żargonem, bo on oznacza coś, nie zdając sobie sprawy, że ktoś może tego żargonu nie rozumieć. I wiesz, ja to robię od lat z uporem maniaka. Kiedyś pamiętam taką sytuację, wszedłem do KFC, tak, bywam czasami. Wiem, że jest niezdrowe, ale pyszne. I słuchaj, kiedyś pani zapytała mnie, co to było? A, już wiem. Zapytała mnie o nóżkę, czy Spacey, czy jakiś inny wyraz użyła. Ja tak popatrzyłem na nią i mówię, przepraszam? No i powtórzyła to. A ja mówię, a tak po polsku? A ona, no łagodne czy ostre? Ja mówię, o, teraz rozumiem, ostre proszę, nie? Z uśmiechem ze wszystkim. Zobacz, my się posługujemy żargonem na co dzień. Pozornie językiem też polskim, ale cały czas jest to żargon. Jeżeli dwie osoby z różnego środowiska wejdą i zaczną się posługiwać dwoma żargonami, nie ma szansy, żeby nastąpiło porozumienie. Kiedy nastąpi? Kiedy zaczną sobie wyjaśniać, co oznacza.
1: Tu dam przykład ze swojego życia. Mam dzieciaki, czwórkę dzieciaków, które nauczone swoim żargonem, coś tam, musiałem długo się zastanawiać nad pewnymi formami, które one używają, ale ja wprost po prostu pytam, ale co to oznacza? I teraz uwaga, pierwsza reakcja to jest taka, no to ty jesteś jakoś tam określenie na tych no coś tam starszych osób, które nie rozumieją żargonu.
0: No to też żargon, tak, wapniak i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jakiś żargon, określ środowiskowy, tak?
1: Tak. Mhm. No ale jednak, żeby to zrozumieć, to trzeba dopytać.
0: Tak. A czy my w relacjach dopytujemy?
1: No właśnie.
0: Czy my w środowisku, ja versus otoczenie, dopytujemy? Nie. Po prostu z góry jakby a priori zakładamy, że skoro ja mam intencję i coś wyrażam, to przecież jest oczywiste. Mm-hmm. No bo przecież ja wiem, to jest oczywiste. To czemu ty, głupku, nie wiesz? Tymczasem właśnie na tym cała rzecz polega. Rzecz w tym, że po drugiej stronie jest taka sama osoba, która mówi, ja wiem, to czemu ty, głupku, nie wiesz? To, że przyszedłem do ciebie i pytam, to nie znaczy, że jestem głupi, żebyś na mnie skakał. Ale ja na ciebie nie skaczę. Jak nie skaczesz? Ale i zobacz, o czym rozmawiamy. O czym rozmawiamy, tak? I to, co takich przykładów można tysiące mnożyć. Oczywiście na to się nakłada jeszcze, słuchaj, mogę ci zająć minutę? Za dwie minuty. Ale ja tylko króciutko, ale za chwileczkę skończę to. Ale ja tylko... I trzy minuty ci dupę truje, bo ono coś chce, ale nie da ci tych dwóch minut. Tak? I już cię ściąga zupełnie tak czy siak. To jest to ściąganie, co nazywamy sobie ściąganiem energii, uwagi i działania. Tak? Dzieci są w tym perfekcyjne. A my dajemy się na to złapać, nie widząc, o co chodzi. I nie mając świadomości, że w ten sposób też kształtujemy dziecko. Że ono jak coś chce, to się nauczy bardzo szybko jęczeć, bo wtedy dostanie uwagę. Tak? A później takie dziecko dorasta do wieku dorosłego i już nie chodzi, nie jęczy, bo to nie wypada, ale ci pojęczy w inny sposób.
1: No.
0: I sobie tak niszczymy i tworzymy środowisko samych toksyków, samych narcyzów, kiedyś samych egoistów i samych ludzi, którym trudno się dogadywać. Dlaczego? No właśnie, bo nie zwracamy uwagi na tak banalną, prostą rzecz, jakim jest trivium, jakim jest gramatyka, jakim jest kontekst rozmowy. Brak rzetelnej informacji, której oczekujemy, powinno być przede wszystkim dla nas sygnałem, że druga strona A nie chce odpowiedzieć, B źle zrozumiała, C nie umie odpowiedzieć. No i teraz stajemy my w domyśle. Wybierz A, B czy C, który jest prawidłowo. Puszczaj totka. Po co sobie to robimy? Wystarczy o to dopytać. Mhm. Tak? I ukierunkować. Nie umiemy rozmawiać. Nie umiemy rozmawiać i złościmy się na to, że ktoś nie rozmawia naszym językiem. Rzecz w tym, że ten nasz język jest często niezrozumiały dla innych osób. Jeżeli my się wzajemnie nie nauczymy nazywać, nie nauczymy mówić, nie nauczymy swojej własnej, prywatnej, intymnej gwary, intymnej mam na myśli tutaj tej związkowej, takiej relacyjnej, no to jesteśmy skazani na znoszenie małej niewygody, małego kamyczka, a to nic nie szkodzi, kolejny kamyczek, a to nic nie szkodzi. I jak to jest powiedzenie, kamyczek malutki w bucie w ogóle prawie nie przeszkadza, ale po 20 kilometrach marszu i nagle dziwimy się, że jest wojna o źle położone nożyczki. Serio? O nożyczki chodzi? Czy to już jest po prostu kropla, zmęczenie, niewyrażenia? Czyli czytaj, albo nie mam uwagi, albo poczucie, że mnie nie szanujesz, albo poczucie, że nie zauważasz, albo i tak dalej, i tak dalej. Mężczyźni, że są niedoceniani, że najpierw to patrzyła na niego i latała, a teraz to go przy wszystkich tam łaja i cokolwiek zrobię, to jest źle. Czyli czytaj, nie nadaje się do tego, żeby być, nie wiem, rycerzem dla swojej królewny, tak? Nie mogę być Don Kiszotem dla Dulcynei. I tak dalej. Więc słuchajcie, prozaiczna rzecz, jak gramatyka w trivium, czyli kontekst może zmienić zupełnie, długofalowo, zupełnie nasze relacje. Zarówno zawodowe, jak i relacje rodzicielskie, jak i przede wszystkim relacje związkowe, bo od nich się zaczyna również życie, które przyprowadzamy na świat i to życie, które się rodzi, czerpie między innymi z nas, o tym, żeśmy rozmawiali w kilka audycji.
1: Tak, myślę, Mirku, że pociągniemy dalej ten temat na zasadzie konkretnych przykładów.
0: Tak, porozmawiajmy sobie. Zobaczycie, jaki to jest banał, że to nam towarzyszy przynajmniej kilkadziesiąt razy dziennie. Drobiazgi subtelne, na które machamy ręką. A, to nieważne. Ale codziennie. Ale codziennie. Jeszcze w relacjach, które spotykasz raz na jakiś czas. A dobra, to masz oddech, tak? Ale jeżeli cały czas jesteś z kimś. Myślę, że to nasze zamknięcie, te izolacje, które były bardzo mocno to w większości rodzin obnażyło, tak? Jak się zachowujemy, czy potrafimy spędzać czas ze sobą wzajemnie i żeby ten czas był przyjemny, a nie działaniem. Ale o tym sobie porozmawiamy w następnej części za tydzień. Macieju, dziękuję Ci bardzo. I jakie dzisiaj plany? Trawa nam powie. Fajnie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień.
1: Cześć.
2: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

me.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Radio Cenzura, witamy w kolejnej audycji Kasi Cieszyńskiej, Bliskość bez tabu. Witam cię serdecznie, Kasiu.
1: Witam cię, Kasiu, i wszystkich słuchających.
0: Powiem ci, że jak przedstawiłaś mi temat, który dzisiaj ma być, to taki intrygujący, będzie to hiperseksualność między potrzebą a przymusem i no bardzo intrygujący temat dla osób, które nie są związane z tą tematyką, ale też tak się zastanawiałam, że w tych tematach związanych z seksualnością jest ogrom tych tematów, bo ja już się zastanawiałam, co ty jeszcze wymyślisz na kolejne spotkanie, a tutaj proszę, następny temat.
1: No tak, tak sobie myślę też, jako dziedzina sama seksuologia jest taką, mieści w sobie ogrom różnych tematów. Poza tym ta seksualność przecież jest też jedną z integralnych naszych części, więc tam tyle, ile historii, tyle różnych pewnie też tematów związanych, historii ludzkich, tyle tematów związanych też z seksualnością.
0: No to gdybyś mogła nam powiedzieć, czym jest ta hiperseksualność?
1: Hiperseksualność to są inaczej kompulsywne zachowania seksualne. Tak potocznie, kiedyś częściej używane określenie to seksoholizm albo uzależnienie od seksu. Myślę, że to jakoś tak pewnie częściej jeszcze posługujemy się takim sformułowaniem w takim naszym języku potocznym. I idąc dalej, w temacie hiperseksualności, no to warto też wiedzieć, w czym przejawia się ta hiperseksualność najczęściej, nie? Że ona najczęściej przejawia się na przykład w takim nałogowym, powiem tak pokrótce, a potem może będziemy mogły sobie więcej o tym powiedzieć. Hiperseksualność najczęściej przejawia się w takim nałogowym korzystaniu na przykład z pornografii. Że miałam godzinę oglądać jakieś filmy pornograficzne, to się na przykład zrobiło 5 godzin z tego. Albo w takich niekontrolowanych, impulsywnych stosunkach seksualnych z przygodnymi osobami. Albo też w takiej kompulsywnej masturbacji, czy w takim poczuciu, że ja muszę, bo inaczej nie mogę. W taki sposób najczęściej przejawia się ta hiperseksualność.
0: A powiedz nam, gdzie przebiega różnica między wysokim libido a tą hiperseksualnością?
1: Bardzo często, w ogóle to jest bardzo ważne rozróżnienie tutaj, nie? Bo częściej u podstaw hiperseksualności wcale nie stoi jakiś duży popęd seksualny, duże potrzeby seksualne. Bardzo często u podstaw hiperseksualności stoi jakaś trudność w życiu emocjonalnym, nieumiejętność regulowania emocji w inny sposób. Bo regulować emocje możemy często na przykład przez jakieś inne nadużycia, nie wiem, w substancjach jakichś chemicznych, przez alkohol, narkotyki, chociażby na przykład papierosy, ale też możemy to robić przez seks. Czy różne inne czynności seksualne. Więc popęd seksualny duży, często, tak diagnostycznie patrząc też w pracy takiej gabinetowej w obszarze seksualności, wcale nie stoi wysoki popęd seksualny, ale jakieś trudności emocjonalne, na przykład z lękiem, ze stresem, z napięciem jakimś psychicznym. Po czym możemy poznać, że właśnie mamy do czynienia z hiperseksualnością, a nie dużym popędem seksualnym tylko? Otóż po tym, że przy hiperseksualności doświadczamy takiej utraty kontroli. Nie? To są bardzo często takie sformułowania, które mogą się pojawiać, że no, to miał być ostatni raz. Albo miałem już tego nie robić, miałam już tego nie robić i znów to zrobiłam. Czyli ja zaczynam widzieć, że ja tracę nad tą kontrolę. Nie jestem w stanie tego zatrzymać. Po tym, że na przykład różnego rodzaju czynności seksualne pojawiają mi się najczęściej, albo tylko wtedy, kiedy przeżywam dużo lęku, albo jakiegoś napięcia, albo stresu, albo jakoś czuję dużą pustkę, albo jakieś duże osamotnienie, i wtedy najczęściej wchodzę w jakieś czynności seksualne. Kiedy zaczynam mieć więcej przymusu niż samej satysfakcji czy przyjemności seksualnej. Jeżeli mówimy o przy hiperseksualności, mamy do czynienia z czymś takim, że ten obszar seksualny zaczynam dominować nad innymi obszarami, na przykład nad obszarem zawodowym, zaczynam zaniedbywać na przykład jakieś obowiązki w relacji, w domu, w pracy, bo nie mogę się powstrzymać przed wykonywaniem jakichś czynności seksualnych. No i ja powtarzam te czynności, pomimo tego, że to mi realnie zaczyna przynosić jakieś szkody. Prawda, bo dostaję jakieś upomnienia w pracy, że czegoś nie zrobiłam, czy nie zrobiłem, z czegoś się nie wywiązałem. Nagle zaczyna mi brakować czasu takiego rodzinnego dla dzieci, dla partnera czy partnerki, bo mam tutaj jakiś przymus, jakąś kompulsję wykonywania jakichś czynności seksualnych i czuję, że nie mam na to wpływu. I tak podsumowując, to jeszcze można by było powiedzieć, że moje libido, napięcie seksualne, nawet jeżeli ono jest bardzo duże, to ono jest takie elastyczne, jest pod kontrolą. Ja jestem w stanie to skontrolować. Na przykład, nie wiem, czuję dzisiaj, przeżywam w sobie duże napięcie seksualne, czuję, że mam duże potrzeby seksualne i jednocześnie widzę, że nie wiem, dziecko choruje, trzeba je zawieźć do szpitala albo mam coś ważnego do zrobienia w pracy, no i to jest jakiś taki priorytet. Czyli ja umiem jakieś priorytety ustawiać tutaj. Natomiast jeżeli mówimy o hiperseksualności, to tam takie namacalny będzie ten przymus i taka sztywność i automatyzm, że ja muszę.
0: Ale to znaczy, że to też jest rodzaj uzależnienia, tak?
1: Tak. Dlatego mówimy, prawda, tak potocznie o uzależnieniu od seksu.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o to nazewnictwo, czy to jest takie, bo ja się szczerze nigdy nie spotkałam z takim nazewnictwem, bo jak już to słyszałam, że jest seksoholizm, seksoholik, natomiast tutaj hiperseksualność, no to takie, czy to jest nowe, czy to jest po prostu. Zawsze takie używane było.
1: To jest nazwa taka tutaj, powiedziałabym, medyczna z pewnością, natomiast wcześniej o wiele bardziej, tak, to nie jest określenie od zawsze, ono się pojawiło z czasem w medycynie, natomiast wcześniej używano bardziej właśnie takiego sformułowania uzależnienia od seksu czy seksoholizm.
0: No jeżeli jest to uzależnienie, no to właśnie to, co powiedziałaś. Tutaj jest ważne, że taka osoba, która jest uzależniona, no to ona jakby ten seks dla niej jest najważniejszy. To jest coś, co przesłania wszystkie inne zajęcia i wszystko inne, co jest związane z codziennym życiem. A jakie może być podłoże tego?
1: Podłoża mogą być różne, ale właśnie tak jak powiedziałam, bardzo często u podstaw tego stoi jakaś regulacja emocji. Ja w ten sposób sobie reguluję napięcie psychiczne. Nie wiem, przeżywam na przykład dużo stresu i lęku w pracy. I zaczynam w ten sposób regulować, na przykład przez jakąś kompulsywną masturbację. Oczywiście to nigdy sam mechanizm, sama hiperseksualność nie zaczyna się od tego, że ja jednego dnia zaczynam się, nie wiem, kompulsywnie masturbować, albo zaczynam bardzo kompulsywnie przez kilka godzin dziennie oglądać pornografię. To jest zawsze bardzo stopniowe. Za chwilę może o tym coś więcej powiem, jak to się dzieje w naszym mózgu. Bo to jest mocno połączone z tym układem nagrody w naszym mózgu. Natomiast mówiąc właśnie o tych mechanizmach psychologicznych, które stoją u podstaw, no to jest właśnie regulacja emocji. To jest też unikanie trudnych emocji, jakaś taka moja nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi przeżyciami. Częściej właśnie hiperseksualność występuje w połączeniu z ADHD, z chorobą afektywną dwubiegunową, na przykład może się pojawiać, czy przy depresji, czy przy zaburzeniach lękowych. Czasami też hiperseksualność wiąże się z takimi uwewnętrznionymi mocno, często na poziomie nieświadomym, wzorcami relacyjnymi, że na przykład seks to jest taki jedyny obszar, w którym doświadczam bliskości z drugą osobą. Także różne mechanizmy psychologiczne mogą stać u podstaw hiperseksualności. Zobacz, że nie wymieniłam tutaj na przykład dużego popędu seksualnego. Nie? Bo to najczęściej nie on stoi. Oczywiście jakiś intensywny popęd seksualny, jakaś dysregulacja hormonalna, prawda? Nadmierny testosteron może czasem powodować, czyli duże napięcie seksualne, duży popęd seksualny może prowadzić do hiperseksualności, ale nigdy on sam. Bardzo często to wtedy idzie w takim współgra z jakąś na przykład niedojrzałością emocjonalną, czyli jakimś brakiem umiejętności radzenia sobie z emocjami.
0: No a w jaki sposób to wpływa na nasz układ nerwowy?
1: No to właśnie, to bardzo mocno wiąże się tutaj z mechanizmem nagrody, prawda? Czyli mamy jakiś bodziec seksualny, nie wiem, włączam film pornograficzny. To jest przyjemne, więc mój mózg dostarcza dopaminy, czyli jest mi przyjemnie, to wpływa na moją, bo układ nagrody, prawda, wpływa na uczenie się, na motywację i na przyjemność. To wzmacnia moją motywację, żeby sobie tego więcej dostarczać, bo to jest przyjemne. Po tym doświadczam poczucia ulgi. I mój mózg zapamiętuje to właśnie w taki sposób, że pornografia równa się przyjemność, równa się potem rozładowanie napięcia, na przykład psychicznego czy napięcia seksualnego. I jeżeli ja sobie zaczynam ten cykl odtwarzać i powtarzać, a na przykład nie umiem sobie radzić z lękiem, ze stresem, z poczuciem, nie wiem, osamotnienia, i w ten sposób sobie radzę z trudnymi emocjami, to ja uczę mój mózg, że to jest dobry sposób na moment, żeby na moment poczuć się dobrze i rozładować napięcie. Czyli też wytwarzam wtedy w sobie taki automatyzm. I trzeba zawsze też pamiętać, że jeżeli chodzi o dopaminę i układ nagrody w naszym mózgu, to bodziec, od którego zaczynamy, nigdy przy tym bodźcu nie zostajemy. Nasz mózg, żeby ta gratyfikacja, to poczucie przyjemności było rzeczywiście satysfakcjonujące, zawsze będzie potrzebował większego bodźca. Nie? Czyli po jakimś czasie okaże się, że nie wiem, godzina pornografii to nie jest wystarczające. Potrzebuje kilka godzin, żeby mieć gratyfikację, poczucie właśnie tej przyjemności i rozładowania też tego napięcia psychicznego, czy potem też seksualnego.
0: No ale też to chyba poczucie tej nagrody jest tak mocne, że przysłania to poczucie winy, które też później powstaje, prawda?
1: Poczucie winy czy poczucie wstydu, na przykład, które czasem się pojawia u niektórych osób, rzeczywiście ono się pojawia w tym momencie, kiedy ta ulga się kończy, kiedy poczucie przyjemności się kończy. Ja znów wracam do tego napięcia. I to napięcie jest często też podbijane, prawda? Przez poczucie winy czy poczucie wstydu. Czyli znów rośnie aż do momentu, gdzie ja poczuję przymus rozładowania przez jakąś czynność seksualną. A na przykład jakiś impulsywny seks z nieznaną osobą, do tego momentu, prawda, aż rozładuje to napięcie, pojawia się poczucie ulgi i potem znów to napięcie rośnie.
0: A wspomniałaś tutaj, Kasiu, o tym, że to też może być związane z innymi problemami psychicznymi, takimi jak depresja, ADHD czy choroby afektywnej dwubiegunowej. A no, w jakim względzie to, pod jakim względem to może być połączone?
1: Tak, a jeżeli chodzi o jakieś trudności natury psychicznej, na przykład jeżeli chodzi o zaburzenie lękowe, nie? No to różne czynności seksualne z racji tego, że one niosą z sobą, no, w ogromnym uproszczeniu mówiąc, dużo przyjemności, one nam mogą na moment przynosić ulgę, czyli kiedy ja na przykład jestem w intensywnym lęku albo w ciągłych atakach paniki i prawda, jakieś doświadczam dużego lęku, na przykład jakiegoś uogólnionego, no to nie wiem, jakaś kompulsywna masturbacja, czy pornografia, czy jakieś impulsywne kontakty seksualne, przygodne, na moment dostarczają mi przyjemności. na moment regulują. Ja na moment mogę przestać czuć jakiś intensywny lęk. Na przykład, prawda? Przy depresji, kiedy generalnie widzimy depresję jako chorobę, gdzie moje libido jest obniżone, no to właśnie jakaś kompulsja seksualna może mi przynieść trochę więcej przyjemności w momencie, gdzie ja generalnie gorzej się czuję. Nie? Czyli na moment mam jakiś taki coś przyjemnego. Jeżeli chodzi o chorobę afektywną, na przykład dwubiegunową, to bardzo często zachowania taka hiperseksualne pojawiają się w okresie hipomanii bądź hipomanii, prawda? Czyli w momentach, kiedy ja jestem w dużym pobudzeniu, jest duża impulsywność, jest dużo takiego poczucia, że ja mogę wszystko, wszystko jest dla mnie możliwe. Jakby to jest w tym epizodzie, to się nie pojawia w epizodzie depresyjnym, prawda? Bo w chadzie mamy ten epizod takiej manii i epizod depresji. Natomiast jeżeli chodzi o ADHD, czyli zaburzenia tutaj koncentracji, uwagi, to, co jest charakterystyczne przy ADHD, no to jest też ta impulsywność, ta potrzeba dostarczania sobie dopaminy, szybkiej gratyfikacji, szybkiego rozładowywania napięcia. To jakby różnego rodzaju kompulsje seksualne też mogą wtedy mi to dawać, przynosić. Oczywiście to nie jest tak, że do tych chorób, które wymieniłam, czy do ADHD zawsze przynależy hiperseksualność. To tak nie działa.
0: A mogłabyś dać jakieś przykłady ze swojego gabinetu, tak zwanego, że właśnie trafiały do ciebie osoby, które też miały takie problemy z hiperseksualnością, a tutaj też było to podłożem depresja, czy ADHD, czy ta choroba afektywna?
1: Tak, na przykład pamiętam pracę z młodym mężczyzną, który no, był bardzo dobrze też wykształcony zawodowo, też bardzo dobrze osadzony. On się akurat zgłosił w takim momencie, gdzie przeżywał bardzo duży spadek nastroju, co miało też duże przełożenie na to, że zaczął zaniedbywać swoje obowiązki zawodowe, a pracował na uczelni. No i jakby te zaniedbania zawodowe też były wtedy połączone i związane z już rozwijającą się hiperseksualnością, czyli takim przymusem rozładowywania napięcia, napięcia takiego psychicznego, ale też dostarczania sobie na moment jakiejś takiej ulgi. W tym, że generalnie gorzej się czuję w moim życiu, i wtedy akurat to były takie kompulsywne poszukiwania różnej pornografii, takiej trochę niestandardowej, która na moment jakby dostarczała jakiegoś poprzez rozładowanie seksualne, rozładowanie napięcia seksualnego. Na moment jakiejś takiej ekscytacji, przyjemności. Więc jakby ta praca wtedy terapeutyczna, ona jest taka też wielowątkowa, bo jakby hiperseksualność wtedy jest jakimś tylko objawem, nie jest zasadniczą przyczyną, prawda? Zasadniczym polem do pracy wtedy jest ta depresja, jest by obraz siebie tego pacjenta, jak on siebie przeżywa, jak on siebie widzi. Czasami to jest też kwestia pracy wokół osobowości, jakichś trudności związanych z osobowością pacjenta czy pacjentki. A hiperseksualność jako objaw, no, z czasem też nawet samo gdzieś ustępuje.
0: A powiedz nam, Kasiu, jak wygląda, można powiedzieć, takie no, życie rodzinne takiej osoby? Jak to się przekłada na życie z partnerem, z żoną, z mężem, no, z osobą, która dzieli to życie? Czy to też się odbija, jeżeli chodzi, bo tutaj mówię, że jest przygodny seks, że jest ta pornografia, czyli takie sytuacje, które są poza tym partnerem.
1: Tak. No ma to ogromne przełożenie, prawda? Jakby zaczynając nawet od tego obszaru, od tego wątku rodzinnego. Wiadomo, że rodzina niesie z sobą różne zobowiązania, prawda? Angażuje nas w różne obowiązki, nie tylko jakieś przyjemności, ale też i obowiązki. Więc tam, gdzie wchodzi w grę wtedy jakiś przymus, jakieś uzależnienie, to ja już jestem mocno ograniczona czy ograniczony w wypełnianiu tych obowiązków. Odkładam coś na potem, nie wiem, pomoc dziecku czy partnerowi w czymś, a może potem, bo to, co jest dla mnie pierwsze wtedy, bo jest przymus, no to jest jakaś regulacja moich emocji przez na przykład jakąś kompulsję seksualną. Mniejsze zaangażowanie wtedy też emocjonalne, prawda? Bo ja jestem bardziej na przykład myślami. Gdybyśmy się miały przyjrzeć temu, jak funkcjonuje ten cykl też w życiu rodzinnym. Jeżeli ja jestem na przykład osobą, która jest w tej hiperseksualności, zaczyna od paru dni zbiera się we mnie napięcie, bo nie wiem, kłótnia z partnerem, bo jakieś zawalone obowiązki w pracy, dużo stresu, lęku, złości, nie umiem sobie z tym poradzić inaczej, więc zaczyna, nie wiem, zaczynają pojawiać mi się w głowie różne fantazje erotyczne. Myśli, pragnienia, jak ja to zrobię, jak ja to zrealizuję, z kim, kiedy, więc wiadomo, jak ja jestem zaangażowana w fantazje swoje, jestem w swojej głowie, to mnie jest mniej emocjonalnie i tak też w zaangażowaniu, prawda, w domu, w tym, co robię, nie wiem, z dziećmi, z partnerem, ze znajomymi, ja jestem gdzie indziej, więc inne osoby to czują, jakby widzą też. Więc jeżeli już doświadczam jakiegoś takiego piku w tym napięciu psychicznym i rozładowuję to na przykład, nie wiem, przez przygodny seks, no to wiadomo, dochodzi do zdrady, więc to ma ogromny wpływ na moją relację partnerską. To jest takie kompulsywne, więc to ma też przełożenie, jakie to ryzyko niesie dla mojego zdrowia i psychicznego, i fizycznego, a jeżeli mojego, to zawsze to będzie miało wpływ też na moją relację partnerską, na moją rodzinę, więc to ma bardzo duże przełożenie.
0: No ale to musi być przygodny seks, nie może być rozładowanie na przykład ze swoim partnerem.
1: Bardzo często nie. Dlaczego? Dlatego, że ten bodziec bardzo często już jest niewystarczający, bo jeżeli my na przykład znamy się przez 10 lat, to jeżeli ja doświadczam hiperseksualności, czyli mój mózg nauczył się rozładowywać, regulować trudne emocje przez jakieś czynności seksualne, to jeżeli ja uprawiam seks z moim partnerem przez 10 lat, to ten bodziec nie będzie wystarczający. Ja potrzebuję mocniejszego, silniejszego, dlatego ja będę szukała gdzie indziej, w inny sposób, z kimś innym, w innym miejscu, prawda? Jakby ja będę, mój mózg będzie potrzebował czegoś więcej. Żeby dostarczyć więcej dopaminy, większej wtedy takiej ekscytacji. Bo jeżeli będzie ta duża ekscytacja, wtedy też jest ta satysfakcja, jest poczucie ulgi na moment, krótkotrwała, i potem znów pojawia się napięcie.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o płeć? Czy częściej to dotyczy mężczyzn czy kobiet?
1: Wiesz co, tak patrząc statystycznie i na różne badania, to w ogóle ciekawe jest to, że więcej badań wykonuje się, to znaczy większą ilość badań są zapraszani mężczyźni. Więc to jest tak trudno powiedzieć, czy więcej hiperseksualności doświadczają, więcej jest tej hiperseksualności u mężczyzn czy u kobiet. Natomiast więcej mężczyzn jest zapraszanych do tych badań, pewnie też ze względu na czynniki biologiczne u mężczyzn, czyli większą ilość testosteronu, która wiadomo wpływa na libido, na popęd seksualny. Większa też jest potrzeba jakiejś takiej nowości seksualnej u mężczyzn niż u kobiet, prawda? Większa jest też taka spontaniczność pobudzenia seksualnego u mężczyzn niż u kobiet, więc oni też mogą być bardziej predysponowani do tego niż kobiety. Poza tym też, no wiadomo, kultura też mocno wpływa na nasz sposób wychowania. Prawda? Nie wiem jak ty, Kasiu, ale jak się przygotowywałam do dzisiejszego naszego spotkania i tak sobie myślałam też o tym czynniku kultury, wychowania, jakiejś obyczajowości, to mam takie poczucie, że mężczyźni mają większe przyzwolenie, prawda? Jakoś łatwiej nam jest machnąć ręką na to, że mężczyzna ogląda pornografię, niż jak robi to kobieta. To już wtedy jest takie, no nie do końca coś jest tutaj takie w porządku, prawda?
0: Rzadko też spotykane, mi się wydaje.
1: Tak, rzadko
0: Rzadko
1: się
0: się
1: o
0: o tym
1: tym
0: mówi.
1: mówi. Tak. Albo że mężczyzna, nie wiem, miał więcej partnerek, no to też tak, no wiadomo, prawda? Jest raczej takie podejście. A jak kobieta, no to już jest taki trochę znak zapytania wtedy. Więc to tak trudno powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o taką predysponowanie takie biologiczne czy kulturowe, to może to dotyczyć większej ilości mężczyzn niż kobiet, gdybyśmy na to w taki sposób popatrzyli.
0: Powiedz nam jeszcze, Kasiu, w jaki sposób rozpoznać, że ta potrzeba seksualna zmienia się w przymus?
1: Jakby w takim wstępnej diagnostyce, którą możemy sobie sami wykonać, zanim zgłosimy się po jakąś poradę taką specjalistyczną, często są to takie proste pytania, które możemy sobie zadać. Na przykład, czy potrafię na jakiś czas zrezygnować, na przykład z oglądania pornografii? Albo jakiejś kompulsywnej masturbacji. Ja nie mówię o masturbacji w momencie, kiedy ja przeżywam mam jakąś dużą potrzebę seksualną i nie mogę jakoś inaczej zrealizować. Nie? Więc czy ja potrafię na jakiś czas zrezygnować? Albo czy wykonywanie jakichś czynności seksualnych pomaga mi unikać jakiejś emocji? Nie? Czyli na przykład w jakim najczęściej kontekście ja się, nie wiem, masturbuję albo oglądam pornografię, albo na przykład, no właśnie, dochodzi do jakichś takich impulsywnych, szybkich kontaktów seksualnych z osobami, na przykład, których nie znam. Czy to czasem nie jest wtedy, kiedy ja, nie wiem, jakoś gorzej się czuję, albo jest mi bardziej smutno, albo przeżywam bardzo dużo złości? Albo czy na przykład po takich czynnościach seksualnych ja mam więcej, czuję więcej spokoju czy pustki w sobie? Czy przez to moje życie się bardziej zawęża, czy mam więcej satysfakcji? To znaczy, czy mój fokus jest wtedy jeszcze większy na to, co dotyczy seksu, czy na różne obszary w moim życiu, na pracę, na jakąś zabawę, przyjemność, relacje z innymi, obowiązki? Myślę, że to często są takie wstępne pytania, które możemy sobie sami zadać.
0: A
1: A jak
0: jeżeli
1: nam jest trudno odpowiedzieć na te pytania, to też myślę, że to już też o czymś
0: o czymś
1: jest.
0: świadczy. A powiedz nam, Kasiu, w którym momencie najczęściej trafiają do ciebie pacjenci? Czy na początku, czy w środku, czy jakby już na końcu?
1: Tak, najczęściej osoby zgłaszają się wtedy, kiedy czują, że już sobie z tym nie dają rady. Kiedy za jakieś szkody są już takie realne, czyli na przykład, nie wiem, w relacji mi zaczyna się nie układać, albo nie idzie mi już jakoś w pracy, nie czuję satysfakcji tutaj, czuję się na przykład coraz gorzej. Czyli też ja mogę powiedzieć, że ja widzę i czuję, że ja cierpię z tego powodu, nie? Wtedy najczęściej.
0: I jeżeli chodzi o później taką pracę, no to pewnie jest indywidualne, długość, intensywność, ale mniej więcej jak to z doświadczenia Twojego wynika, jak długo?
1: Tak, to Kasiu, tak jak powiedziałaś, to jest wszystko bardzo indywidualne. Myślę, że nie da się ująć jakoś tak tego czasowo, natomiast spróbuję powiedzieć o jakichś takich ramach, prawda? Hiperseksualność jest bardzo często objawem czegoś, czyli jakbyśmy trochę sobie wyobrazili teraz taką górę lodową, to to, co jest na tym szczycie często, to, co już jest nad powierzchnią wody, czyli jakiś objaw, na przykład hiperseksualność. Natomiast jeżeli my chcemy się zająć, oczywiście czasami możemy zaleczyć tylko to, co jest nad powierzchnią wody, ale w momencie jakiegoś kolejnego kryzysu życiowego objaw znów się może pojawić, prawda? A my w pracy terapeutycznej zależy nam na to, żebyśmy znaleźli przyczynę, źródło i tam popracowali. Bardzo często, jak my pracujemy przy źródle tej trudności, to ten objaw często też sam się wycofuje i tam nie trzeba już wtedy wkładać jakiejś dużej pracy. Więc to jest różnie. Czasami to nam może zająć kilka miesięcy, bo chcemy na przykład sobie tylko uregulować jakoś tutaj ten sam objaw. Chcemy nauczyć się regulacji na przykład emocji, czyli jak inaczej odreagowywać lęk, stres, nie wiem, złość, czy jakieś inne jeszcze trudne emocje, jak rozpoznawać wyzwalacze. Czyli te takie momenty, które mnie szybciutko prowadzą na przykład do kompulsywnego oglądania pornografii, albo chcemy jakoś nauczyć się rozpoznawać ten automatyzm i z nim pracować, no to jest czasem kwestia kilku miesięcy, nie? Takiej pracy terapeutycznej. Natomiast jeżeli my chcemy zająć się jakby bardziej tu przyczyną, źródłem, jakimiś kwestiami osobowościowymi czy jakimiś innymi zaburzeniami, no to często jest to praca dłuższa niż kilka miesięcy, na przykład rok czasu, czasem dłużej, w zależności od potrzeby.
0: No na pewno nie jest to proste, dlatego że przypuśćmy alkoholu czy narkotykach, to po prostu można odstawić, unikać i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o seks, to nie za bardzo można to odstawić, nie?
1: Tak, i to nawet nie chodzi o to, żeby odstawiać, nie? Bo jeżeli na przykład ta hiperseksualność u nas się wytworzyła na bazie tego, że ja nie umiem przeżywać swoich emocji, nie umiem o nich mówić, boję się jakoś je czuć. Kiedy czuję złość, to raczej widzę, że napina mi się całe moje ciało na przykład, albo boli mnie żołądek, jak się czegoś boję. Czyli wchodzi mi to w jakąś na przykład somatykę, nie umiem tego czuć, nie umiem tego przeżywać. No to jakby to jest mój obszar pracy, a nie unikanie seksu, no bo seksualność jest integralną częścią naszego życia, jest bardzo ważna. Chodzi o to, żeby znów zyskać kontrolę nad potrzebami seksualnymi, nad swoją seksualnością. Bo jakby to jest ważne.
0: Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Twojej porady terapii, to gdzie może Cię znaleźć, Kasia?
1: Tak, to ja zapraszam jak najbardziej do CKU. Ja współpracuję z CKU już od dłuższego czasu. Pracuję online, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby w ogóle na temat własnej seksualności, jakiejś trudności dotyczącej seksualności, czy tutaj jakoś coś zarezonowało a propos hiperseksualności, to tam zapraszam do kontaktu.
0: Są to spotkania online, także można z każdego miejsca na świecie się z Kasią skontaktować i skorzystać z jej ogromnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli ktoś chce posłuchać, jakie były wcześniejsze tematy, to zapraszamy do Radio Cenzury na stronę www.radiocenzura.pl. Tam jest archiwum i tam wszystkie wcześniejsze audycje są zachowane. Można sobie posłuchać i do Kasi się zgłosić w razie potrzeby.
1: W razie potrzeby zapraszam.
0: Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Jak zawsze, dużo wspaniałej wiedzy i do usłyszenia za miesiąc.
1: Do usłyszenia.

0: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.
1: Jesteś tylko

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz fan, gdzie jest tu berybery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
1: Dziękujemy!

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.